serca nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrollował. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Death Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w kolejnej audycji Radio Synteza. W tę niedzielę 16 sierpnia o 9:46.
2: Jak miło, że się słyszymy. Idealny czas na małe leniuchowanie, prawda?
1: Dokładnie. A co do leniuchowania, wiesz czemu zegar nie ma wakacji?
2: Czemu?
1: Bo zawsze jest na czas.
2: Niezły suchar. Brawo, Igor. Wiesz, że dzisiaj mamy imieniny Rocha, Stefana i Joachima?
1: O, to fajnie. Podobno każdy z nich miał coś do powiedzenia w historii.
2: Zgadza się. Na przykład w 1900 urodziła się Zofia Fedyczkowska, znana śpiewaczka operowa.
1: Aż mi się chce zaśpiewać. Ale wracając do teraźniejszości. Jak tam u ciebie z pogodą?
2: W Warszawie jest 23,9 stopnia, a w Krakowie nawet prawie 26.
1: No proszę, w Gdańsku trochę chłodniej, tylko 17,4, chociaż przydałby się wiatr.
2: Oj tak, wiaterek zawsze wskazany. Słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami w tym Fkocie.
1: Tak, a jeśli się wam podoba, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: I nie odchodźcie za daleko. Za chwilę posłuchacie dobrej muzyki.
1: Do usłyszenia.
2: Czołem.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

wieża nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze w niedzielne popołudnie. To 10-16 sierpnia 2026 roku.
2: Cześć Igor, jak się masz w ten piękny dzień?
1: Świetnie, a wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Rocha, Stefan i Joachim? Może warto ich troszkę uhonorować?
2: Tak, muszą się czuć rozchwytywani. A jak to się mówi? Który z nich jest najlepszym dekarzem?
1: Nie wiem kto.
2: Rocha, bo zawsze naprawia dachy. Haha.
1: Niezłe. A propos dachów, lato nam się rozkręca, co?
2: Zdecydowanie. Lato w pełni, wakacje w toku. Jakie macie plany na resztę lata?
1: Myślę, że każdy spędza czas przy morzu lub w górach, a może kemping?
2: Kemping to super opcja, ale przydałoby się dobre jedzenie.
1: Słusznie, tylko nie zapomnijcie o pieczeniu kiełbasek na ognisku.
2: To jest niemal obowiązek. A co do pogody, w Warszawie mamy 28,8 stopnia.
1: A w Krakowie jeszcze cieplej, bo 32,4 stopnie.
2: A w Gdańsku zaledwie 21,8 stopnia.
1: Wielka różnica. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam za wspólny F-kod.
1: Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał na YouTube Radia Synteza.
2: A teraz zapraszamy na kolejną dawkę świetnej muzyki. Słuchajcie nas dalej.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak chess swój rytm bierze.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie w niedzielny wieczór, drodzy słuchacze. Cieszymy się, że jesteście z nami w audycji EFKOT. Fajny, krótki odcinek tematyczny.
2: Cześć Igor. A na początek, jak to się mówi, co wspólnego ma niedziela z wędkarstwem? Dzień po prostu łowi.
1: No właśnie. Dobre. Rybki sobie pływają, a my tu z mikrofonami.
2: A propos wody, panie wędkarzu. Wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Rocha, Stefana i Joachim? Popatrz, trzech graczy na pokładzie.
1: Ciekawe imiona, może pójdziemy na ryby z nimi. A mamy teraz śliczną pogodę. Jakie mamy temperatury?
2: W Warszawie 20 stopni i 0,7, a w Krakowie aż 26. Sporo słońca na południu.
1: Nie dość, że ciepło, to jeszcze żadnych opadów. Idealnie na spacer albo na żaglówki.
2: No właśnie, a nasza słuchaczka z Norwegii donosiła, że tam 14 stopni i deszcz. Pozdrawiamy Asparrow.
1: Wszystko wskazuje na to, że w Polsce lato się wciąż trzyma. Cóż, ogólnie zachęcamy wszystkich do ładowania akumulatorów.
2: Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w EFKOT. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: I słuchajcie dalej Radia Synteza, bo przed nami dużo muzyki. Do usłyszenia.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój